0: A jeszcze dre nie tak daleko, zo przyjemy zbożo, ale budyczynie mamy dżęca w osobitu na roninoku. Jeje przednieno chodzi so szelako wariirować, a zmieni so biehu żywienia. Sama jest spisowaczelka, to junu tekstcze takle naliczyła. Rózy, rózelka, różiczka, róża, róza, rózi. A znano nietko miestem hiżowiecze, zo je mnienia basnica róża domaszcyna. Dżęca wona swoje 5 a 70 inny zwieci, a myśmy jako pokazku na je luriku uzwolili za dżęca luboszczyńsku basin. Mila Brukec nam ju przedniese.
1: Róża domaszcyna, dziś nisy, dziś nisym. Poprom nije niczo dziś nisy. Przysibi sym jenoż, gdyż sy przymni. W obroczu so z riadu dniu to pohiba. Tunci zbyniesz, wróczo dasz. Kwadzy mo jun kajś mieno, z huby do huby.
0: Tobie basin róże domaszcyny je, cyłku szak je 16 basnijskich zbiorków wudowa. Wiace wodzięcniejsze jubilarce słyszycie tu pala na Serbskim rozwosu za 5 a 20 mięcino. Nie tylko pak słyszycie najprzedy Danielu Hazec.

0: Mi jest serbskimi a niemskimi przeczulemi literatury Jovona Derje znata. Basnica Róża Domaszczyna. Dżęca zwieczy swoje 5.7. narodniny. Je tworzenie był z mnohimi mytami hodnoczone, najwuznamniejsze myto Myrikeho, myto Čišinského, myto Annie Segers, literalne myto exilového PEN kluba a sakske literalne myto. Chcemy składność wosebitych narodnin rady wużyć a na je płodne tworzenie pokazać. Przy tym je Monika Gerdesowa też do archiwa poladnęła.
1: Róża Domaszczyna je zaal započała pisać. Hižo predehač studovaše hornistvo, dživaše při pomeniu a novej dobie a hižo tede vozjeveše basnje. Najskere je živku za serbsku poeziju od svojeje vouki, ľudoveje pojedaki Hane Kiščcene je zdžedživa, kajš nam k svojim postači nam pojedaše.
2: Ja sam husto deso da moje vuki davaju šešćava. Vuka baj, no baj, ha vuka jo bava. A druga ona prava nik pa mi šestanjsko odračvač.
1: Hač dosrič v 80-ih let je hornikecach dživava. Potom Lipsku na literarnem instituče studovava, a po politiskim šeuroče NDR započa svobodnje spisovačelič. Štož dženca na jeje narodninskim liđe leži, je se sama dariva. Miestem wuznamna spisowaczelka, przełożarka, a w osiebie basnica je wozjewiwa 6 serbskich a 10 niemskich basnijskich zbierków, 4 dziwadłowery, prozowe a publicystyskie teksty we wobiemaj ryczomaj a riad przebasnieniu ze swojanskich ryczów. Przy tym widzi ona zwiskmy swoim niedyszym skutkowaniom hornistwie a basnieniom. Za nią maja swoa wiacore woznamowe worszty. Żro ma so z nich wurycz, tak kajsz brunica ze zimie. A to se żada kiedźbliwego czytaria.
3: Ja si myslu, zo je literatura jene polo, kiedyż drbi se recipient za siebie tak rec wotyrycz. To, što je so przespiesznie rozumi, hače to pon literatura, kuže pa tak so ma človek so sam na jeden literarny tekst nastajič, čitač a ešte raz čitač a potom so všelake vošte literarného teksta voteoria. A to je poprvom jen pohyb, kýž napšičo našemu čase džedžiš stane všetko spiešnišo a spiešnišo so verči.
1: Štojši je basne napríklad vúznamenia, zo raje si s vobimaj rečomaj. Zopyta za starymi wotyznatymi serbskimi słowami, zo si bohatosć bajków wotkrywa, a zo so krytysce zabiera ze żunskimi wosudami. A ze siednym serbsko-niemskim żywieniom, kiś nazonia jako mać, a miestem dawno wołka. A dy so jej najlepiej pisa?
3: Wieczo ja husto pisam, dokyż może ja lepiej moje myśliczki romadzić. Ale ja nie mam szec czasu pisania. A gdyż ja długo czas nie mam jeszcze pisać, potem jestem ja troszkę niespokojna. Ja tak rady pisam.
1: Stój się nie tylko myśli, że je lirikarka zbohatnęła, co myli. Wod samej sławy nie może się zażywić. Woto jest o manżelski ze swoim zdu starał. Jej wudoszki z woziwieniu, mytu a stipendiu są skiery telefonowe kuszty narunali. Je ona raz żartowała.
0: Basnica Róża Domaszczyna svieči dženca svoje 5.7. Šo najlepše prijeti ješ srbski rozvoz.

Wszyscy w uczerio, kubwario, kajsztejś, niedyszy, a przychodni pedagogojo, sudzenca wieczor szestrzych na Bożym szu do Rożanta przeproszeni, przy zamknie so rozmowa na zachodzie. Szczuj so za archeologię zajmuje, może dżenca wieczor so do kamienczanskiego elementaria, po takim do tamniejszego zapadno-łużyskiego muzea podać. Tam pędzie od wieczora siedmich w studniu Gestewitz, archeologa z krajna zariada za archeologię. Wam przy tym wyjasnitaj, co tuta namakanka w czasu przed niedzie 3500 letami przeradza. Szulskich nowaczków za szulskie leto 2027-2028 na Serbskiej Zakładnej Szuli Michał Honik we Woklecach Przyzewicz, może starszy jutce od rana na podziewieczych do 2 maj w sekretariacie. Za to trzeba czy kopiju narodzenskiego pisma, dopokaz szczepienia na Rosypicu, Niemce Mazon, a prostwu od wobiu starszych podpisaną. Tu namakacie też na internetnej stronie szule. Dalsza możliwość, jeżeli są wam jutrzejszy termin nie chodzi, wobsty i potem czwartek za tydzień. Jutze świeci farao Beno Jakubasz, klosztorskiej cyrkwi Nowej Cali, Niemce Nowej Cele, dopełnia na pojednaczych z radworskimi firmujomnymi Bożą mszu, serbskiej rzeczy, na nią są też wiezoszice dalsi przeproszeni. A domowinska skupina Pančice Kuko przewiedzie 23. augusta swój swiedzień za swojby nowej komunikacyjskiej arenie Pančicach Kukowie, aj to jakle niedzielu za tydzień, ale pytaja so jeszcze pomocnice, kocisz bychu tykanc napiekli, czyż by k tomu zwolniły był. Niech przyzywi so z czasom pola jednego z członów skupińskiego przedsedztwa.

Niedzielu po takim začarowszym bie tomu na dzień 25 let po tym, co je kruszczanski szulski zbierzk startował, jako rebelowachu starszy nowego piatoletnika, kiż tam jace nie smiedzieše być, aj zbierzk, który je na końcu zrieszczy, ale miejesze a ma dale wuskutki, najaktualniejszy na przykład, hunie dzieła znowa skupina aktywistów, tunkroć na tym założyć serbsku swobodną szulu. A viac o tym, tak tiež o financovaniu, alebo tiež o skeptickým zľadovaniu na tutom projekt, ale tiež o aktuálnym stavie serbského šulstva, s čemu li nedželu podľa nás svišeč. Vusovanie Moniky Gerdesovej je 25 let po kruščanským šulským zbiežku, namakače tiež na našej internetovej strone WebMDA Serbia a ako celovopšený podcast nimale posta menšinský podľa AAD Sounds.

0: Runjakulowy, knieżesze czera rożyńcze, niemale perfektne beach wedro, troszkę wycykojte, ale herwak, szo, top. Zatkulabie, mianujce rożyńcze, na putniskie wódce, zoby wo tam rozprawiała w 9. stacji, zatkulabie, 4.26, a z tym by to też posledni raz wonka. Przed finalom Miłoczycach przychodzą pondzielu. A to wabiesze tak wiele mustwo, kajesz jeszcze żenie lica. Felix coś biesze pudla.
1: Ci mustwa nie może chuczera Boże sobórać, one bych uprostrze przepozdrze przyszli. 20 miestno by tak spiesznie pełne kajesz jeszcze żenie. Rożenczenio su za telko ludzi nudom cecze rajniszczo natwarili, zobychu so moli poradnie zarać. Z dupkom 6 so prynie bule przez cak praskachu. Po 4 godzinach bieše na podestrze cele horeka mustwo Janžel Kvysoko 4, štož bieše Andrej Kobor ze synom a Joku ze Sernjan.
2: Hej, ja go nevím, že dom prajč, ale hej, to ja arene, a to ty arene, so tým dovoz, hej, so oni zemnú, ty cia rač. Hej, ja ra fajn. No a ja dom prajč, som šumbo nervózne, že šum popravom také neznajú.
1: Tež na kromě rajništu by čera viele ľudí na cista modoch a starších nedaloko putnické cirkve se večer ľubič dalo. Roženčanská modžina mieše ruce pone dživa, z cova šitke skazanky vodživač. Viace hač 400 porciu jedže jeso zjedlo. Moto namiestne byče čera šlips a mucha, zo by opravdže viele so romadže na foto zestupali je Roženčanská modžina tomu hišče trochu dopomala. Patricia Dietrichec.
3: Monika, nie so tak spokojom za šom motom boli. Ja som celý pár dodla a veľa ľudí našim počo myť. Sme sa za to rozsudili ako modná Roma, že šlípce a muchy pásli, zo mu čím viac ľudí na skupinský obraz dostanem a s tým sa nosi šom zvúdom, by mo klitu prenostácia byť. To by še šom žoku splánované, ale vonne sú hakle dženca na stolit.
1: Poradžený večer to by še čera rožinče s telko ľudími kaj šlidma na nekajkej druhej stácii.
0: Felix Cisch rozprawiesze z Rożanta, czera wieczor z poslednie stacje Beach Volleyballu je tu Radia Zatkule 2026, kotraż bysze z 9 stacjami najwiecza, respektivnie najdlesza z cyła. A wo czerożeho może sa też mustwa przyzewić za finale przychonu pondzielu Miłoczycach, k tomu nydom wiace najprede pak słyszymy mnoczyna wieclicha z horce w utrobu.

Aj přichodny tydzień rzeka po takim wulki finale beachvolleybola w Miłoczycach. Przyzwyczajna faza za nią jest so wczoraj wieczór zahiła, a tu już to przyzwyczajenie jest też już dojszło. Jestem runie raz poladał, jeli mnie jeszcze nie myli, a co nie jestem zaliczył, je jeszcze jedne miestno swobodne, ale kiedyś był żaden strach, też czakansku listczynu budu nastajć, padzie za mnóstwo odprawi, ma też 21, albo znano samo 22 przyzwyczajenka, szansu so dola wopczelić moc. Szczerowace wumienienia pak dobicze jako mnóstwo spielnić. Sprenia, z czego dobili z najmniejsza junu na jednej z naszych stacji wopczelić, a soburać, przy tym liczy mieno to mnóstwa. Z druga, co rajorio, respektivnie rajorki z waszego mnóstwa dobia serbscy moc. Z trzecia, kujżdy rajor albo rajorka waszego mnóstwa ma z najmniejsza 14 lat, stary, stara być, a štvrté umenenie, kujžde mústvo dobí znamenša jednu ženu mústve mieč. Přizvič môžete so jenož přes mielku na zatkula@mdr.de a prošu nezabudžte tiež napísať mieno svojho mústva, návodu mústva a kontaktové dáte, a to je novostka, napísajte tiež cí hesla k vašemu týmu. Zatkulario chceža vedieť, zvodkel, zče, kak je konstelácia mústva nastava a kak husto rajč volejbul a snáno tiež dže šitko. Po takým nekotre vúmenenia, ale přijeme vám veľa vúspecha a ište informácia. Štart je přichodný týdžen punželu hižo pečich, to som mi v očicách zetkame s dybkom. Hej, netko? Ja, s dybkom. Čebeč menšinu, to na pôsmich.

W Budyżinie mamy dżęca wosebitu narodninoku. Jeje przednie nohodzi so szelakowari irować, a zmieni so biehu żywienia. Sama jest pisowaczelka, to junu tekstcze takle naliczyła. Rozel, rozelka, rożička, roža, roza, rozi. A jest na mnie tylko miejsce, niż

Michał, coś spiewa w strasze przed zczinom, no hej, to je trošku specjalniejszy strach. Ostaniemy też nedom przy strachach. Extremne niewedra a zliwki. Wulka woda, eksplozie, wulke wojenje, namakanie bombo, abo amokowe biehi. Liščina možnych strachów za ludność je doha. Južnej Americe na przykład też strach zemerženio, kajž nitko akle za so kolumbijskie. Tun strach za nas, nas božo niewobstej, ale przyjušim, niekaž prajene dosť tamnoch. Rožace katastrofy, wulkie wody, kajž na przykład 2021 arskim doledla, hoďa so przedtym zwieščič a wieščič. Druhé podavky, kajž nezboža, abo explózie, žadaja se na tamnym boku spiešne informovanie ľudnosče potom. Pučo, kak ľudnosč s informáciami docpieješ, je dosť. Jeden taký puč je rozvoz, to však ráno a po puču viele ľudí poska. Další puč sú varnovanské epy. Nina, Kat warn, abo tež warnmeter, so vane mienuja. Ale što jedeš s cova moderne šmuratko nimaš? Potom dáva za to dalša technika. Cell broadcast, so mienuje. To sú warnovania, kajž krotke SMS-ky, kýž na všie handy jedu. To funguje tež, když je sič raz přečažena, abo když nimaš přístup k internete. A když se raz sam ľudky niedže znezbožiu a chceš vo pomoc prosič, tež za to dávaja epy, napríklad What Three Words. Kak šo funguje, šo to zoniče našim artiklu na tému Monovanske epy, pak v app MDR Serbia, abo tež na našej internetovej stronie.

0: a wiesz, co lubę dzisi, przyjdący żeńcom była zasi przy gasze, ach, to jo tam zasi była? Kwakula, wyna jo ze swyńską pojedała, a przy siebie tak rydnie spiwała. Na wszystko ja ulezła z gata dalszna żaba. Ja som se usednula na kamień, a widziała, aż ja ta druga żabka jaden mużyk. Wenio se frysznego powietrza nasriebał, a pytom z dwymokim głosom gronił.
1: Kwak, kwak, kwak, my se groni wydulak. Ako widzim, nie som li to za żołżn ten prydny. Szkoda, wacej som ja przecej, akol prydny we naliszu ze swydy ulis.
2: Ale lito za som ja prydna była ja. Kwakula, kwak, coś mnie znasz pomagasz tamne żabki wubużysz, kwak?
1: No, mojo godla, ale ty zachopijosz, kwak.
0: A wyni z tej krzasnie zaspiewały.

0: Hi.
1: Dvojko ste tak spivali, a lubežiši na drugem dniu jo kvakula vetno vodki na kamieniu sejžela, a ja som slyšala ju ze svinskom pojedaš.
2: Hej, ľube svinsko, kvak se cora viacor na mej spiv svuchalo a s vodulaka vidžela, kvak, kvak.
3: No, se vie až som, jedna žabka riednejša ak ta druga. Ach, a vy, kvakula a vodulak, ste taky riedne perik.
2: Jo, kvak, vodulak se mě vjegin spodoba.
0: Kvak!
2: Wenn ma taki pschau je muskece gwos, a jo mir pomagao dalschne żabki wubużisz. Kwak.
1: Na ciszem dniu su przypliewali ci, styri, pisz, sześć ochcewa gromada żabu. Narski jo svinsko na kusztu z nich kukało. A ako jo se wino za briazami schuwało, jo se zachopił prydne żabiecy koncert. Jo, ľube žiši, z toho dňa svyšim kúžde jacor zgata kvakotanie žabu. A gaž vy teke krádu derie svúchašo, svyšešo teke vy riedne spiu žabu.
4: Kvak, kvak, šesme ulezli.

Miastym aż dwaz teo muskiju starego na najbrutalnejszu a najwiece zadistisku ważniu obszywajotej, zachopio Czesi, dom przepytowasz.

0: absolwenci, ako ja zastaszim w lesie 19 sto, 7 a zdyżasczo swoju abituru gotoval.
1: Jo, no, toga ja pičku žiune,
0: A teke nie rozmijom, až nie doja žedne druge nas pomnienja vo drugich absolventach serskeje ušeje šule z toga leta.
1: Na, toga nie o žedn žiju. Serbska vúša šula jo se založila v lieše 1952.
0: Ja som veto napnita, co ma taký Herbert Bichak ulicovan jeju.
1: Mej búžom je to víče tak a tak slyšaš.
0: Cogo dla nejo popšovom ze svojeju abitúru studium zachopil, ale do rolnikárstva šiel.
1: He? Kto?
0: Ty a tvoj glúpe handy. Taký Herbert Bichak. Cogo dla nejo na žednú univerzitu šiel.
1: Hej, mej handy o veľkým ľúbe. A sudoku wärs ja chi in abschau fetzu jo. Zostete popschau am Schaschauer?
2: Hischinie mudri wie schon at rösche busam ave wokulinie. Tak stegnio maskirovana pöstava, kötterer stoina boku drogi napschesch über domoju, zwejo kapuzu dwimje do oblica. Pitschku Pöstje, klinka Telefon, wie Kürki da zu jetzt domje.
3: Kürki da zu, hallo? Hallo? Kto tam peje da?
4: Bichar, Herbert Bichar. Wedaj so przosem, aż tak Pöstje ist si melim.
3: To nie jest żaden problem. To żynio rydne przechwatanie. W slidnych dniach są już o cestrzej opycała was zazwynisz.
4: Jo, mej telefon jo był dokusł. Co mnie nagle żynca slidk dostał. Jo plawas teke taki czaszny wichor.
3: Planas teke kradu nie mudri.
4: Jo, krończo raz. By se wieto wierili, jeszcze żynca doberką jeś.
3: Żynca jeszcze?
4: Wiesz co, co miastem kradu stary. Nicht den tak przaje nie wie, jak dwójko burzom jeszcze nasłyszę. A wiesz co, w slidnych letach, z tego czasu, aż że moja żeńska wetę mnie wetyszła, som kradu wesa mosił. Ja jadno, że nie wiem, na kogo mam se obrosić. A mam jadnu wiec, ktaruż som wam dowierić. Som za was nieco zestajał, a to som wam przepadać.
3: Ach, ale co go dla nieścio mnie to przy naszą ogle, że przed 14 dniami dali?
4: No, to gaz czołu ze szulskiego rydu nie była. A następność, bo ketarusz se jadna, jo czoszku delikatna. Petakem, przyszczo przosym.
2: Nic taka jucna reakcju, jo bym słuchatko położył. Jadwiga Kioki Dacowa, se nie przeliść dwójkotliwa, jo krapsnuła swój mantel, a jo ujszła z doma przez togo, aż by się z muskim a synom rozszoknowała. Ako jo Jadwiga dom spuściła, do swojego cerwinego Audia zalizła a wytjewa, nie opytnuła, aż czarny BMW jej sledują.

0: Niewiedro per szańkich cyglo doły zeszwigało. Toż, poglednio mnie raz.
1: Na, niewiedro, jeho pozdaszu mocni nie mudriło. Pel krzywa jo wytkrzyty.
0: Jo, jano mi se zda, aż nie oknę z bichar ho wence, albo cakaj raz.
1: Co ga?
2: Krzysztof gleda niezjabki cewo rozpużony do zmiera łuki, kęcz z gruntami granicują.
0: Widzisz to? Tam slizy ga nieco larzy.
1: Ja nic nie widzim. Co ga dej tam bysz?
0: Na, tam ga larzy nieco cerwienego. To jo rubiszczo, albo nieco podobnego.
1: No, poń tam laże rubiszczo, a co ga?
0: A, peś raz tam. Nikak jo mnie to dziwne. Przysame mugle da jednak żeńskie ce szal. Com widzisz, co tam jo?
2: Mielcyno, że ty do smiera pyla.

0: ako sú skońcne na miestni, ako jo Kristof meniu, namakajú te neco čašnego.
1: O, mej bok!
2: Kto jan také nieco gete jo? Mi žona blúvanie.
1: Jomu sú obe vece uštapali. Pšauje rúce jo štycao šrubovák. A nakeńcu sú jomu šiju rozprojli. Karolín, co jo?
2: Tam zlieze. Tam ja dalčne šero.
1: To jo ženská.
2: Ženská? To jo kšavovate žvak mesa. To njama vece nic gromadnego ze ženskeju.
1: To sú jej...
2: Přestaň skoňcne. Sama vížim, až sú jej nadra. Skúsam gledalka vodrezali.
1: Pejš, žom je neprve čochu přec. Taký nagle toga jo grozne. Joši zase lepie?
2: Jo, ten nagled. Myslíš se, až jo to byl bícha?
1: Nemám žedno zdáše.
2: Ach, ale kto dej to hovac byš? A myslíš, až ja musel dlateje vecu umrieš, kateruž sme v novém casniku namakavej?
1: To je už možné. Snažka, jo ben v niecom viežel, což ľubí žedne nedejo zgrníš. Nieco, což nie bylo myslené za ňogo.
2: To nie byl prípad, až si ty namakal tie dve šele, abo? Ja mienim, Kristof do toho, tega nie si daniš na bícha jovo terasu poglednul, si net na pelo gledal. A ja musím spšauť nikroniš, až ja nie som ten šalnec zaupytnúva. Kto si ty napšaudu? Co ty grajoš?
1: Ty si veľký narska. To mežo ľuža nieži raz do zaguby vjasť. To mežo byš jogo svejský ro.
0: U Kristofu vyma vecema bviska se napšísko čašná búdnosť. Ven přižo z upšestri tyma rukoma k Karolíne a chopi ju dajíš.
2: Kristof, co ty ceníš? To...
1: Na... Usmia!
2: Pomoc!
0: Karolín se obora s rukoma a nogoma. Veto nemá žiadnu šancu. Jej se muši pred vecima. Ako vena zase k sebi přižo, láže na jadnej Zofie. Mimo orientácie se vena rozklidujo.
2: Že ja som.
3: Ústčo vy vista, moja ľuba.
2: Co ja se stalo? Kristof, te šela.
3: Šikno porídku, vistčo. Myslím se, musím vám něco ulicovat.
0: A stará buroka ulicujo. Vena ulicujo, ako jo vena, kaž jo se rozšiva z uchožovania se svojím psom, celú situáciu zaopitnúva. Nepěvej nejo se byva celé vesta, lec jo vena teke obšaudu ukšiky slyšała, ale ako jo vena blížej přišła, jo vena vyžila, kak jo Kristof Karolín k jatnemu bomoju šískal a ju zachopil dajaš. Na to jo vena mimo dvojkego komuženia svojego šapaskego psa na Kristofa ščuvała. Ako jo se ten piasto jogo nogi zakusł, a Kristof jo Karolín puścił, jo se vena s jadným kijom přiblížila a s ním z pouneju mocu Kristofovu kvovu deriva. Tak malcne kaž možno jo vena skoncne k svojej živnosti susodným gruntam Herberta Bicharia gnawa. Na kencu jo obeju zecňoneju s jadným traktorom na svoj dvor doviadva. Z jadnym pakietowym banczikom Jovena Kristofa uwiezała, a do jadnej brożnie zawrywa. Karolin jo do swojej bydlinskiej szpy doniosła.
2: A co ga dla niej policja hyściho?
3: Dokulaż nie som jo hyści zazwoniła. Nin to tak bojazniwie nie gledajszo żuczko. Nie som z jadnego micha z tożtymi lużimi, kęć su za tożten masaker zagronite. Ale dajo nieco, co szpiedejała, wierzesz.
2: Aha.
3: Co go las czo sem przyszła, wygas czo ksiła k bichariojcam, przytrefi o to.
2: Jo.
3: A wys czo ksiła k niomu jogo zajżono z czidla.
2: Czauje, Myśmy artikel w casniku o bichariu nadejszli. Tam jo napisane było, aż jo byl abiturient cerskeje uszeje szule, w Choszebuzu wylesze żywieżnastrza 107 a 100 żastrza. Ale cersku uszu szulu su zawożili akle 5 let pöstrzej. A mija zajmowała, co se za tym chowa.
3: Jo.
2: Znasz, jo to Jana Siszczańska zmylka. Ale nie wiem, lec wiece za tym sztucy.
3: O jo, to se teke myslim. Słuchaj, szo. Som już o ciżastrza liet susedka Herberta Bicharia, a jego dere znajom, a som jego obszaudu wilgin rada miła. To jo teke przyjce na co godla, nie som jego pytajmność wetek siła.
2: Kaku pytajmność?
3: Jo, Bichar jo taki przeznaniony patriotyski Serb był, a jego ludzie jemu wielki na uczobie lażał. Ale takie se myslim, aż jo miał czach we swej lud, we sebnie we slidnych litach. No jo, a penio u taka kista, ketaruż jo mnie dowierił. Co musała jemu twarduczko zlubisz, aż pużom ju ako oko we gwoje szczytasz. A som musała jemu teke zlubisz, aż nigdy do tej kisty nie peglidniom. To by pedwa mało całe serskie stawizny wec styrżastych liet. Nic nie by tak westało, ako jo było do tego.
2: A gajowen wam tu kistu dal?
3: To jo było mniej albo wici dokradnie przeciżaszcza lietami.
2: A niestrza naprzaudu nigdy do tej kisty nuczkę dali?
3: Nigdy.
2: A żota kista ninto jo?
3: We myjom chliuje. A myslim se, aż ninto kaś jo bichar umrieł, jo cas pytajmność wetek siesz. Pejrza mi. Żotak?
2: Jo. Som hyści piczku hamona. Ale myslim se, aż to żo.
3: O, laże ten zesrań, skęcio was kciu pieri zamordułasz. To pak jo derje ze sznorowany paksik. Wyszczo jo go obszałdu lubowała.
2: Jo, wyn jo byl moja prytna obszałdna lubość.
3: Ojej.
2: A wyn jo opytaj mnie zadajsz. Ach, to wie, lec jo won obszałdu coro wiaco doma byl. Znasz jo teke te ju drugie ju zabil.
3: O chude żółczko, myj czas.
0: Hujo se Karolin myliła. Ale z kuszczym lemiazom, ktoryż z tej Karolin a ta stara buroka za sobą westajiwej, z tej se bliżiwej tomu misterioznemu pytajmstwoju Herberta Bicharia, wiecej a wiecej.
3: Tudy jo ta kista. Szykno jo całe zarzałe, ale to nie żaden dziw pytakem dwójkiem czasu. A hu, ja ten kluc. Na nu, zamk jo rozwamany, to pak jo wielgin dziwny. No jo.
2: Dnioniki, to su szo dnioniki.
3: Jo. Pecakajszo, a hu su casniku artikele. Szykno datirowane z lita żywieżnastrza 106 a styrżastrza 7 a styrżastrza. Nikotara artikele su peczmarnione, na przykład ten. Sersko-ricna bibliotekarka z Berku smiertnie znieglucona. Juta B. wytwórz jo z runije jistnie cery. Przycena aż toninta nie znate.
2: Aho, co go dla jo historyka Ludwik M. samomordastwo ukbal. Slevne pětky o em z pětyko nastvárka skötzel, wenn jo net na miestnje njegluki svoji šeškých zranjenjo dla umrel.
3: Beže mej, mej bok. Aho, Anita B., kulturna vědobnostnica, jo se chyšijo a přečik. Je přijaše lepšašaju. Co godla? O mej,
2: co jo se jano čojivo?
3: Obšal du tři sebe mordarstva, žož su pšicene žilnje nerozvizane vestali.
2: Ale co jo bicha tak potajmnego uslježil?
3: Te dňoniki, snaš jo tam nučika nico napisane.

0: Ki.
1: A wiesz, co lubę dzisi? Przyjdący żeń som była zasi przy gasze. Ach, to ja tam zasi była? Kwakula. Wyna jo ze swynskom pojedała, a przy siebie tak rydnie spiwała. Na wszystko ja ulezła z gata dalszna żaba. Ja som se usednula na kamień, a widziała, aż jo ta druga żabka jaden mużyk. Wenio se frysznego powietrza nasriebał, a pytom z dwymokim głosom gronił.
2: Kwak, kwak, kwak, my se groni wydulak. Ako widzim, nie som li to za żołżn ten prydny. Szkoda, wacy som ja przecej, akol prydny we naliszu ze swydy ulis.
3: Ale leto za som ja prydna była ja. Kwakula, kwak, coś mnie znasz, pomagasz tamne żabki w ubóżysz, kwak?
2: No, mojo godla, ale ty zachopijosz, kwak.
1: A weni z tej krzasnie zaspiewały.
4: Kwak, kwak, stań czo, braciki.
2: Hi.
4: Ulisz czo, gaz wężycki. Kwak, kwak, zwyż czo, sercicki. Rydnie zasejo na zemi.
2: Hi.
1: Dwójko z tej tak spiwały, a lubę zisi na drugim dniu jo kwakula wetną łodki na kamieniu sejrzała, a ja som słyszała ju ze swynską pojedasz.
3: Hej, lubę swynsko, kwak, se cora wiacor na mój spił słuchało, a s wodulaka widziała, kwak, kwak?
5: No, se wie aż som, jedna żabka riedniejsza, jak ta druga. Ach, a wy, kwakula, a wodulak, ste taki riedny peryk.
3: Jo, kwak, wodulak se mnie wielgin spodoba.
2: Kwak!
3: Wen ma taki pszał je muskecy gwoz, a ją mnie pomagał dalszne żabki w ubóżysz. Kwak!
1: Na trzejszym dniu su przypliewali 3, 4, 5, 6 ochcęła gromada żabu. Narski jo swynsko na kusztu z nich kukało. A ako jo se wyno za briazami schuwało, jo se zachopił prydny żabiecy koncert. Jo lubę zisi, z tego dnia słyszym kużdy jacor z gata kwakotanie żabu. A gaż wy teke kradu derie słuchaszo, słyszysz o teke wy rydny spił żabu.
4: Kwak, kwak, szesme ulezli.

Miastym aż dwaz teo muskiju starego na najbrutalnejszu a najwiece zadistisku ważniu obżywajotej, zachopio Czesi, dom przepytowasz.

0: W samym czasu w regionalnym ekspresu na jeździe z Lipska do Chrzebusa.
1: To ja ale wielkim przyjaznie w ciebie, Krzysztof, aż sobą przyjrzysz.
2: No co ga mnie drugiego uszy wystanio?
1: Ty nie możesz mi ulicować, aż ciebie to naprzódu nie zajmują. Coż smy plaknie za delatki w literaturowieży usłyszyłej. Krzysztof, ten żył na artikel w nowym casniku, w tom serskim absolwencie, a kojo zastaszim w lesie żywiesz nas czosto, sedem a stożasczo swoju abituru gotował.
2: Jo, no, to ga jo pičku žione,
1: A teke nie rozmijom, až nie dojo žedne druge nas pomnienja vo drugich absolventach serskeje ušeje šule z toga leta.
2: Na, to ga nie o žedn žiju. Serbska vúša šula jo se založila v lieše živeš nas co 102-50.
1: Ja som veto napneta, co ma taki Herbert Bichak ulicovan jeju.
2: Me bužom je to víče tak a tak svišaš.
1: Coga dla nejo popšelom ze svojeju abituru studium zachopil. Ale do rolnikarstwa šiel.
2: He? Kto?
1: Ty a tvoj glupe Handy. Taki Herbert Bicha. Coga dla nejo na žednu univerzitu šiel.
2: Hej, moj Handy o veľgin ľube. A sudoku wärs ja či napšaudu fetzu jo. Co se ty popšaum čašaua?
0: Hysči nie mudri vicho na Trzebuszom a we Wokulinie. Tak šegnio maskirovaná pöstava, ktorá stoj na boku drogi napšešivo domoju, svojo kapucu dvimje do oblica. Pičku pöstže, klinka telefon v kurki dácoj z domje.
3: Kurki dácoa? Halo? Halo? Kto tam pejeda?
4: Bichar, Herbert Bichar. Vedaj šo prosim, až tak pezdže išči melim.
3: To nie je žen problém. To žiňo riedne prechvatanie. V slidných dňach som južo cestče opýtala vás zazveníš.
4: Jo, mej telefón jo byl dokusov. Som je nakle žinca slid kdostal. Jo plavá steke taký čašný výchor.
3: Plana steke kradu nemudri.
4: Jo, grojnčo raz. By se vieto vierili, ešte žinca doberkou ješ.
3: Žinca ešte?
4: Vieš čo, som ja s tým krádu stál. Nich ten tak pšaje nevie, kak dvojko bužom ešte nasvieše. A vieš čo, v sliednych letach, z toho casa, až o meja ženská vete mňo vetešla, som krádu vesa mošil. Ja jadno rie neviem, na kogo mám se obrošiš. A mám jadnu vec, ktorúž som vám doveríš. Som za vás nieco zestajal a to som vám přepedaš.
3: Ach, ale co go la niečo mi to pri našom ogliže pred 14 dňami dali?
4: No, toga z čoho ze šulského riedoňu bola. A nástupnosť, vo ktorúž sa jadna, jo čošku delikátna. Petakem, čiščo prosím.
0: Nic taka jutsi na reakciu, jo bym słuchatko położył. Jadwiga Kjokidacowa se nie oprzeliś dwójkotliwa, jo krapsnuła swój mantel, a jo ujszła z doma przez togo, aż by se z muskim a synom rozszoknowała. Ako jo Jadwiga dom spuściła, do swojego cerwinego Audia zalizła a wytjewa, nie opytnuła, aż czarny BMW jej sledują.

0: Karolin se obora z rukoma a nogoma. Veto njama žednu šansu. Jej se muši před vrcima. Ako vena zase k sebi přižo, laže na jatnej Zofie. Mimo orientácie se vena rozklidujo.
1: Že ja som.
2: Osčo vy vista, moja ľuba.
1: Co ja se stalo? Kristof, te šela.
2: Šikno porietku. Vistčo, myslím se, musím vám nieco ulicovaš.
0: A stara buroka ulicujo. Vena ulicujo, ako jo vena, kaž jo se rošiva z uhožovania ze svojim psom, cevu situáciu zaopitnula. Nepjavé nejo se byva celé vesta, lec jo vena teke obšaudu ukšiky svišava, ale ako jo vena blíže přišva, jo vena vyživa, kak jo Kristof Karolin k jatnemu bomoju šískau a ju zachopiju dajaš. Na to jo vena mimo dvojkego komuženja svojego šapaskego psa na Kristofa ščuvala. Ako jo se ten pjas do jogo nogi zakusil, a Kristof jo Karolin pustil, jo se vena s jatnym kijom přibližila a s ním z polneju mocu Kristofovu głowu deriva. Tak malcnik až možno jo vena skojnstnik svojej živnosti susodnym gruntam Herberta Bicharja gnała. Na kencu jo obeju zecnioneju s jatnym traktorom na svej dvor dovjadła. S jatnym paketovým banšikom jo vena Kristofa uvezała a do jatneje brožnje zavriva. Karolin jo do svojej bydlinskej špy donjasła.
1: A coga dla nejo policija hyščiho?
2: Dokulaš nisom jo ešči zazveniva. Nin to tak bojaznivje njegledajšo žučko. Nisom z jadnogo miha s toštymi lužimi, kenč su za tošten masaker zagronite. Ale dajo nico, co špedejova vežeš.
1: Aha.
2: Cogo las čo sem šišva, vigas čo kšiva k bicharjojcam. Přitrefijo to?
1: Jo.
2: A vis čo kšiva k njomu jogo zajžonost čidla?
1: Čau je, My sme atike v casnikovo bicharju nadejšli. Tam jo napisane bylo, až jo byl abiturient cerskeje ušeje šule. V Chošebuzu vyleše živješ nas čo 107 a 100 žasča. Ale cersku ušu šulu su zavožili akle 5 let pöstžej. A my jo zajmovava, co se za tým chova.
2: Jo.
1: Snaž jo to jana šiščanska zmylka. Ale neviem, lec vece za tým štuce.
2: O jo, to se teke myslím. Słuchaj, šo. Som już o čižasča liet susedka Herberta Bicharja, a jogo dere znajom, a som jogo obšaudu vilgin rada miła. To jo teke pšice na cogodla, nisom jogo petajmnosť vetek šiła.
1: Kaku petajmnosť?
2: Jo, Bichar jo taki přeznanjony patriotiski Serb był, a jogo ľudia jomu wielgi na učobie lažał. Ale teke se myslím, až jo miał čach ve svej ľud, vesemnie ve slednych letach. No jo, a penjo o taka kista, keta ruš jo mi dovieril. So musela jomu tvardučko zlubiš, až pužom ju ako oko ve gvoje ščitaš. A som musela jomu teke zlubiš, až nikde do tie kiste nepeglidňom. To by pedva malo celé serske stavizne vec držastých liet. Nic nebe tak vestalo, ako jo bylo do togo.
1: A gajoven vám tu kistu dal?
2: To jo bylo menej abo vici dokradne pred čižašča lietami.
1: A niesčo napšaudu nikde do tie kiste nučke dali?
2: Nikde.
1: A žota kista ninto jo?
2: V mojom chlivje. A myslím se, až ninto, kaž jo Bichar umriev, jo cas petajmnosť vetekšieš. Pejža mi. Žotak?
1: Jo. Som hišči pičku chamona. Ale myslím se, až to žo.
2: Olaže ten zesrajnc, kenčo vás kčiu pieri zamordovaš. To pak jo derje ze šnorovane pakšik. Wiesz, co ja go obszałdu lubowała?
1: Jo, wyn jo byl moja prydna obszałdna lubosć.
2: Ojej.
1: A wyn jo opytaj mnie zadajsz. Ach, to wie, lec ja won obszałdu coro wiaco doma byl. Znasz jo teke te ju drugi ju zabiel.
2: O chude żółczko, myj czas.
0: Hojo se Karolin möliwa. Ale z kuštym lemiazom, ktorýž ste Karolin a ta stará buroka za sobu vestajivej, ste se blíživej tomu misterióznemu pötemstvoju Herberta Bicharja vece a vece.
2: Tude jo tak istá. Šekno jo celé zarzaue, ale to nie je žen džil po takém dvojkem casu. Aho, ja ten kľúc. Na nu, zamk jo rozvamane, to pak jo veľgin džilne. No jo.
1: Dňovniki, to sú šo dňovniki?
2: Jo. Peca kajšo, a ho sú casniku a artikele. Šikno datirované z lita živešnastča 106 a stržastča 7 a stržastča. Nikotára artikele sú pečmarnione, napríklad ten. Serskoricna bibliotekarka z Berko smiertnie znieglucona. Juta B. Wytwórzio z Runie jest niecere. Przycena aż to nienta nie znate.
1: Aho, co go dla jo historyka Ludwig M. samomordarstwo ukbal. Zletny pietk jo M. z pietego nastwarka skoczył, wyn jo net na miestnie niegluki swoich szeszkich zranienio dla umryl.
2: Beże meje. Mej bok. Aho, Anita B., kulturna wiedobnostnica, jo se chyšiła przeciek. Je przyjaźle lepszasza ju. Co godla? O mej,
1: co? Co jo se jano czoiło?
2: Obszadu ci sebie mordarstwa, żoż su przycyny żilnie nierozwiezane westali.
1: Ale co jo bicha tak potajemnego usleżil?
2: Te dnioniki. Znaš jo tam nuči, kaj nico napisane.